0: Wakona gela pedobe na ICC kakhulukazi yona gele zingxoxo zamoka amazwe eyakhona gela kwiSADC nazindaba ezigcwele zehora gele hlanu nomlungisi uNdodeza.
1: Mlalelo masipala wesifunda iKing Cetshwayo usokuqinisekisile ukuthi wenzana nengwadla ukushoda kwamanzi.